się poliasno. Tam mene robisz klisa, tinka spraszewat pasi mura. I na pierwszy krat, kokoczno zacznę wyrieć. Tam mawać nie masz rad, pol papri